obia ready obia te se se nyame why kora not isewa obia ready obia te se se nyame why kora not isewa hey yantonyo